Hudrak brod, ach tostel na galiv, tag gi stok I bag agus mor, tag I vra ogus bigi gai galgarach, tag I la sport, la rinkis la kia.